0: ذكائه وحريته في تطوير العالم وتحسين ظروف الحياة، ولذلك لا يتعارض نشاطه مع قدرة الله، بل يعكس عظمة الله ويحقق قصده. ويرفض المجمع اعتبار الإنسان والله متناقضين، مؤكداً أن الإيمان بالله لا يلغي حرية الإنسان ونشاطه، بل يتيح له أن يحقق ذاته في علاقته مع الله بعمله اليومي ومشاركته في بناء المجتمع. كما يميز المجمع بين التقدم الأرضي ونمو ملكوت الله، مع الاعتراف بأن التقدم الذي يسهم في تحسين حياة الناس يمكن أن يخدم هذا الملكوت. ولكي يكون التقدم العلمي والتكنولوجي إنسانياً، يجب أن تحركه المحبة، ويكون هدفه هو المحبة، وأن يكون في خدمة كل الإنسان وكل إنسان. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Facciamo della nostra scienza e del nostro lavoro un servizio all'uomo e alla sua dignità e contribuiamo con amore a costruire un mondo migliore per tutti. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية لنجعل علمنا وعملنا في خدمة
2: الإنسان وكرامته. Let us place our knowledge and our work at the service of the human person and human dignity, and contribute with love to building a better world for everyone. May the Lord bless you always and protect you from every evil. And now we will have the greeting and summary in Polish.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Trzeci rozdział pierwszej części Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes poświęcony jest aktywności człowieka w świecie. Podejmuje pytanie o wartość działalności ludzkiej oraz postępu technicznego, społecznego i naukowego, a także o ich znaczenie dla relacji człowieka z Bogiem. Wobec poglądów, które przedstawiają postęp jako zagrożenie lub konkurencję dla wolności człowieka, Sobór podkreśla, że indywidualna i zbiorowa działalność ludzka, zmierzająca do poprawy warunków życia, sama w sobie odpowiada zamysłowi Bożemu. Dramat humanizmu ateistycznego, polegający natomiast na odrzuceniu relacji z Bogiem, prowadzi ostatecznie do zakwestionowania samego człowieka. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. In questi giorni a Jasnagora si riuniscono per l'annuale pellegrinaggio gli sposi e le famiglie. Le accompagna il motto Il matrimonio genera la vita. La preghiera e la condivisione della parola di Dio rafforzino la fede dei coniugi affinché collaborino generosamente con il Creatore nella trasmissione della vita e dei valori cristiani in quella particolare comunità che è la famiglia. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I cordially greet the Polish people. During these days, married couples and families are gathering at Jasna Góra for their annual pilgrimage under the motto, Marriage brings forth life.